kurzą i przyszłość tęcząca pod skórą. I mi się Haribo, audycje na żywo i filmy, co się nie nudzą. Pamiętam cię bardzo dokładnie, ty nie chciałeś patrzeć na mnie i choć to nie nudzą.